0: izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Right, ke msakazweni izwi lomzansi kanti indlehlekisa kangaka, I mean lezamlisana kangaka mawuthumela iVN heba kithi inkulu indaba inokuzamula kukambala impela uzoza umuntu nje send iVN engazamuli.